0: ta fe fi suru we mi o ti ri e je mu suru nu aye gbogbo nkan yo wu
1: yo mi fe jo mede o ni jade o
0: gbogbo nkan yo wu ko le je fi suru kun o